0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, kaj se zgodi, če mačka pije mineralno vodo?
2: Ja, zdaj ne vem točno, kaj se zgodi, vem pa, kje je problem.
1: Problem?
2: Ja, vina ni najdla, ne?